obiara wɔ pɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo gyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo menia ɛto wobɛgyina wɔ a